pokora bansona kama mera mera nshiri de kira kwadon ne wayatie mwera dumo so sheri mako akosun karada yo.